13 ein Tri. Åtti. Åtte, null. Fire. Tallet fire. Ni. Tallet ni. Tjueseks. To, seks. Trettito. Tre, to.